Halo, halo, dobro jutro. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Ipak se ne čujem.

011 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.